Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Flaszbelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
7: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dni Gniewkowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny. 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
8: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
7: Tak. Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu. Jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny. Bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Powerful Resilience i Kamiński Academy, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać. Twórca metody motywacyjnej biegun, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone. To wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków. Założyciel Fundacji Biegun, Przekraczanie Granic. Przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego. Zdobył oba bieguny. Rekord Guinnessa, panie Marku.
8: Jasne.
7: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
8: Pewnie. Ja myślę, że zaczął właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki mojej bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach, po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak na małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. Może życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach w jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo. To jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda? Są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy, no i gdzieś na końcu ta rzeka wpada do na biegun jeden i drugi.
7: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego? Życiowo.
8: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem, jest tak jak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
7: Drugi raz.
8: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo że biegun był ten sam, to nie było sensem jak zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię. Czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
7: Powiedział pan, że nie tylko wyprawy. A co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby poza wyprawy. Mhm. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
8: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować, lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać, także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
7: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
8: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
7: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, dobra, zdobędę oba bieguny? Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
8: Może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
7: Łańcuch zdarzeń bardziej.
8: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jak nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, no ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Także ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
7: Wspomnijmy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień. To jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, wie pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg, brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności? Mhm.
8: Ja myślę, że na mnie dobrze zadziałało i jak tak zobaczyłem już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności, tak często pod powierzchnią różnych słów jakby kryje się całkiem co innego. No i że tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie, że akceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
7: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
8: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, to miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy ze słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem, nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no, jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być mega samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikogo wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym. Jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
7: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
8: No, myślę, że tak. Właśnie to jest to, że się zna, to nie zatrzyma się z nimi relacje.
7: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara pana podtrzymywała?
8: Na pewno, tak. Na pewno. Myślę, że mi podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, Jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z Nim. No podam taki przykład, kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy taka obrazoburcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to, no przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można Go szukać w sobie, tak, a nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, no to część Jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no, możemy być też bliżej Boga.
7: Miał Pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
8: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem, że już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być Jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym i grecjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy, z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko zrozumiałem, powoli zacząłem właśnie wyprawiać się, dopóki nie zacząłem wypraw na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
5: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje, co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas, no i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
4: Znaczy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
5: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
4: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotrę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wietrze, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
5: Hartowanie tak zwane trochę.
4: Może nie hartowanie, nie właśnie, bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał. No i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jakby to się może zdarzyć.
5: Kiedyś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
4: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie, też starałem

0: wielkie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w takim sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę przyjąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może rok, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stopić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby cieszyć się tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, myślę, że dla mnie to, dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
1: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją, młodzi, myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
0: A żeby mieć podczas wyprawy?
1: Tak, wyprawy. Nie, bo niektórzy nadużywają.
0: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu? Czy nie miał to, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to byłaby bzdura kompletna.
1: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz 2018. Mhm. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
0: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Berbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak no, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak, że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
1: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan? Jeżeli pan oczywiście może mówić.
0: Nie. Jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji i nawet czasami jest trudno, one są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami, ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Boskalem dochodziliśmy do bieguna północnego, to musieliśmy iść, bo szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej. I powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się zagrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś załapał się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo to jak są bardzo eksponowane ściany, też napięcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zerwał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się.

0: momencie Wojtek stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić. Więc, ale dało mi się wypiąć sanek, wypiąć sanki, wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
1: Czego wyprawy najbardziej nauczyły pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne.
0: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach. Także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć. Tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść. No i tak dalej, tak, czy może zdetekować na przykład mnie niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie, musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, że coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
1: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, w których rzeczywiście trzeba się trzy razy zastanowić, co zrobić. Jako, że jest pan blisko.
0: Blisko
1: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał pan zawahania momentami.
0: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie jakby, ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię, to ja mówię cały czas, ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tę sytuację. Mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak państwo na to reagujecie, co pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy tracisz nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz, więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się. Jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak? Że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No, możemy też myśleć o jakichś głupotach. Mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście przebiega spokojnie, choć na rondzie Solidarności i ulicy Dworcowej możliwe niewielkie utrudnienia. Kierowcy, zachowajcie ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i uważajcie na światłach. Słyszymy się już za chwilę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: No i mamy go. Jest wtorek, 2 czerwca. Zaczyna się dobrze, a żeby było jeszcze lepiej, to my w Meloradio podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Idealnie sprawdzi się o tej porze taka energetyczna nuta, jaką mam dla was. Milkiej, David Guetta i Waldek Darłak. Cześć, hej, siema.

Good Boys i Hideaway to Daya w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Za 20 minut będzie siódma. No dobra, to mam jedno takie konkretne pytanie. Dzwoniliście już kiedyś do Melo Radia o tej porze? Jak nie, to zróbcie to dzisiaj. Idealny moment. Mam dla was Melo Torbę, taki merch do zgarnięcia wcześniej rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zróbcie to szybko. Sprawdzimy, w jakiej formie jesteście. 321-321-777. Dzwońcie do Melo. Za chwilę okaże się, do kogo trafi torba Meloradia. Może być wasza. Czekam na wasze telefony. Trzy szoty też czekają. 321-321-777.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Cześć Dominik, siema.
1: Cześć.
0: Cześć. Dominik, ty jesteś dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, super nastroju czy rewelacyjnym nastroju, co?
1: W rewelacyjnym. Ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Aż ci się trafiło. I gdzie ten urlop?
1: Do Włoch letę, także będzie plaża, będzie gorąco.
0: Aż, no dobrze, to już nas zdążyłeś zdenerwować delikatnie, ale super, zazdrościmy. Słuchaj, no to tak, pogody nie muszę ci życzyć, ale życzę ci teraz, uwaga, dobrych odpowiedzi, bo startujemy, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Uwaga, Dominik, do zgarnięcia Melo torba, powiedz, owoce czy warzywa?
1: Owoce.
0: Prać czy prasować?
1: Prasować.
0: Ale chwilę się zastanawiał, wcale się nie dziwię. I teraz uważaj, romantyczne dramaty. Na urlopie, klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa, no to będzie się działo w tych Włoszech. Trzymaj się, bierz ze sobą melotorbę, którą pakujemy i wysyłamy do ciebie. Fajnego urlopu.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Felix Jany, Jasmine Thompson, and nobody w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ej, no ja się cieszę, że ty to święto w swoim outficie dzisiaj uwzględniłeś.
1: Ale święto czego, jeszcze raz przypomnij?
0: Dzień bez krawata, jeszcze nie mówiłem. Aha, właśnie, no poinformowałem. No, newsy będą.
1: Będą newsy, a w nich o pozytywnych skutkach zakazu telefonu w szkołach.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale co jest, Sasza, Destiny w Melo Radio. Tak, polecimy z wtorkiem już niedługo, a teraz za 6 minut 7:00. Będzie też o pogodzie za chwilę w Melo.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
13: O reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Inowrocław dziś pod znakiem bardzo dobrej pogody. Jest jasno, ciepło i naprawdę przyjemnie, a wszystko wskazuje na to, że taki klimat utrzyma się do wieczora. To zdecydowanie dzień, który warto wykorzystać na spacer albo chwilę odpoczynku. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Maja Chwalińska wywalczyła kolejny awans na paryskich kortach. W dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała Diane Parry. To dało jej awans do ćwierćfinału, a łatwo nie było, bo mierzyła się z Francuską, która grała przed własną widownią.
3: Na pewno atmosfera była fajna. Było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Dzisiaj nasza tenisistka złapie oddech. Kolejny mecz rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. We wtorek, czyli dziś, maksymalne ceny paliw są niższe niż wczoraj. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Na koniec Nowy Jork i zakaz używania smartfonów w szkołach. Według tamtejszych nauczycieli przyniósł poprawę zachowania uczniów. Wzrosło też ich zaangażowanie i współpraca.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Super wtorek przed nami, super, że tak duże jest wasze zaangażowanie i współpraca. Bardzo się cieszymy, że startujemy razem. Inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, cześć.

Sun is shining, Axel Ingrosso. Dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby zrobiło wam się jeszcze cieplej i fajniej i tak wiecie, żebyście czuli, że to wasz dzień jest i może żeby jakieś fajne nowe myśli wam się pojawiły, na przykład na temat jakiegoś zajęcia, którym można byłoby się zainteresować mocniej. Słuchajcie, jakie macie albo jakie mieliście kiedyś oryginalne hobby? Co jest albo co było waszą pasją? Pochwalcie się, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A jaka jest totalnie nowa, zaskakująca pasja pokolenia Z? O tym powiemy wam już za chwilę w Meloradio. Pomyślcie teraz, co obstawiacie, za chwilę przekonacie się, czy mieliście rację.

0: Smola, Stay Trips w Melo Radio i Duże Oczy. Podkręcamy tempo w Melo już 18 minut po godzinie 7 rano we wtorek. Słuchajcie, jakie macie fajne, oryginalne hobby, albo jakie kiedyś mieliście, jakaś, wiecie, taka wasza pasja, co to jak mówiliście o tym, to niektórzy aż wielkie oczy robili. Nagrajcie nam głosówkę, czekamy, bo za najfajniejsze czeka fajny merch, który wam wyślemy oczywiście. Na Melo Radio PL możecie wchodzić z komórki i tam na dole zielona słuchawka, klikacie i nagrywacie i wysyłacie nam głosówkę. Jest całkiem nowy, zaskakujący trend wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Jestem ciekaw, czy byście zgadli.
1: No,
0: ich nową pasją stało się ostatnio, Darka, słuchaj, obserwowanie ptaków. To jest najszybciej rozwijające się hobby, wyobraźcie sobie.
2: Dziwne.
0: Niektórzy by powiedzieli, w życiu by nie obstawili czegoś takiego. Zainteresowanie takim spędzaniem czasu wzrosło aż 10-krotnie. I nawet ma to swoją nazwę, nazywa się to bird watching i przyciąga coraz więcej młodych ludzi.
1: Kto by się spodziewał takiej nazwy?
0: A 20 rokiem życia. Ja powiem wam szczerze, zastanawiam się, jak długo myśleli, żeby to wymyśleć, nie? Swoją pasją ludzie się chwalą i dzielą w socialach, no.
1: Pewnie tak samo długo myśleli, jak Amerykanie nad kompotem.
0: Pewnie tak. Albo nad tym, no właśnie, dokładnie. Ale słuchajcie, jest tylko jedno zajęcie bardziej popularne niż podglądanie ptaków i teraz uwaga, to własnoręczne.
2: Nie, byłem też. Marcinowi byłem tylko jedno w głowie.
0: No, też szedłem tym tropem. To jest własnoręczne tworzenie biżuterii. Ale słuchajcie, można się uśmiechać, róbcie co chcecie, tylko ja chciałbym widzieć wasze miny i chciałbym to zobaczyć. Darka, chciałbym zobaczyć to, jak latasz z lornetką po lesie. 19 minut po 7, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Baza Magnetic. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio. I pytamy dzisiaj o wasze pasje, o wasze hobby. Wiecie, takie totalnie zakręcone, może lekko odklejone. Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na was, bo fajny merch dla was mamy. Także jak macie jakieś fajne hobby albo mieliście kiedyś, no to pochwalcie się, dajcie znać. Czekamy na głosówki.
1: Gdy byłam mała, zbierałam kolorowy papier toaletowy.
0: Nieźle, nieźle.
2: Ja ostatnio wkręciłem się w golfa. Chodzisz sobie po lesie, rzucasz dyskami. Leona chillerka.
0: No, też tak może być. A u was co? No to dajcie znać. Czekamy na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna.
0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry, przygoda w muzeum.
11: Ej, kocurze, pazurki przy sobie.
9: W kinach.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
15: Meloradio.
14: Ale proszę uzasadnić.
15: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
14: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
15: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
13: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
14: Iga Dudziuk
15: i Mikołaj Kujawiński.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Hot Right Now w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy wtorek, drugi dzień czerwca. Mamy też ósmą za 18 minut. To jeszcze chwilę Maciej. Hot się coś chyba zrobi teraz. Pytaliśmy was o wasze pasje i czekamy na wasze głosówki.
1: Moją pasją było kiedyś trzymanie gołębi.
0: No, jak się okazuje, sociale podpowiadają tutaj dużo, co?
2: Idealnie trafiliśmy, bo znalazłam twój miesiąc urodzenia równa się twój gołąb. I
0: dawaj.
2: Luty to jest cool gołąb. No i to prawda, bo ja jestem cool osobą. Sierpień, oho, czyli Waldek, ty się wtedy urodziłeś. Kalosze, dawaj, gołąb. Wydaje mi się, że bardziej gumiaki by do ciebie pasowały, ale that's okay. No i Marcin urodził się w listopadzie. Torta gołąb, czyli po prostu, że masz duży tyłeczek, wielki tyłek, wiesz, o co chodzi.
3: To chyba się musimy zamienić, Daria.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, a to jedna z nowości na ten tydzień. Anima, Eliza i Bad Angel. Za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o truskawkach, że nie jest z nimi dobrze po tej wiośnie zimnej bardzo.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. A czy dobrze w pogodzie będzie? To sprawdzimy w prognozie już za chwilę w Meloradiu. Za 8 minut 8:00.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.

0: Lodówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście raczej spokojny. Przejazd przez Kasprowicza, Dworcową i Ratuszową odbywa się płynnie. Żadnych korków i żadnych niespodzianek. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98,1 FM. Zostańcie z nami.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad Inowrocławiem dużo słońca i bardzo przyjemna aura. W parkach, na deptakach i w solankach można spotkać wielu mieszkańców korzystających z dobrej pogody. To idealny moment na spacer, rower albo chwilę relaksu poza domem. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy. Osoba cywilna nabyła je zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce. Wiosenne przymrozki dały się we znaki rolnikom. U pani Marianny z województwa łódzkiego 80% plonu truskawek wymarzło. Reszta jest dostępna dla wszystkich do samozbiorów, mówi rolniczka.
3: Dużo strat jest i kosztów dużo więcej.
2: Pani Marianna za kilogram truskawek chce 15 zł, to mniej niż na bazarach i w sklepach, ale w ten sposób można przynajmniej częściowo zminimalizować straty. Obudźcie się, bo spanie w pracy nie popłaca. Przekonało się o tym aż 23 funkcjonariuszy brytyjskiej policji. Zostali odsunięci od ochrony rodziny królewskiej właśnie między innymi za to, że robili sobie drzemki podczas służby.
4: Ale przecież ja mam dla nich idealne usprawiedliwienie. To
5: jakie?
4: Było królewskie spanie. Ósma na zegarach. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej.

0: To już 12 minut po 8 i to jest ten moment, ten czas, kiedy powinniście dzwonić do Meloradia i udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, przy okazji zgarnąć merch od Melo. Mamy dzisiaj dla was do zgarnięcia Melo torbę i wyjątkową książkę o Tomorrowland. Czekamy na was. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777. Czekamy.

0: Best of w Melo Radio. Już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I nie czekamy, tylko już zaczynamy, bo razem z nami Kacper. Cześć Kacper.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczy Melo Radio.
0: Siemanko Kacper, ale ty poważny jesteś z rana, a ty podobno plan na wieczór już masz gotowy.
2: Tak jest, mam gotowy. Po pracy dzisiaj zarzeczono na rowerki, na Wisłę się przejechać.
0: Aha.
3: Popatrz. Ale na tych rowerkach.
2: Daria, tak powiem.
0: Aha. Dobra, czekaj, Daria, nie dopytuj już aż tak, no, bo jeszcze nic nie będzie, słuchaj, z tych rowerów. I jest Julia też. Cześć, Julia.
4: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, a co u ciebie? Co ty tam w planach masz na dzisiaj?
4: Słucham?
0: Co w planach masz na dzisiaj?
4: Jadę na paznokcie i będę spinacza z przyjaciółką.
3: To slej, jakie paznokcie robisz?
0: A jakie paznokcie? Bo Daria się lubi dopytać, wiesz. Co robisz dokładnie?
4: French z takim kwiatkiem 3D będę robić.
0: O, wow. French z kwiatkiem. W razie czego, Daria, możesz zgapiać. Słuchajcie, do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Dobrze.
0: Dobrze. Kacper, jasne?
2: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pierwsze pytanie dzisiaj. Uwaga! Jaki znak zodiaku mają osoby urodzone na początku czerwca? Bliźnięta czy słoń?
2: Kacper.
4: Julia.
5: Kacper.
3: No Kacper pierwszy.
0: Kacper, no.
2: Bliźnięta.
0: Bliźnięta.
3: Dobrze, wow.
0: Czemu nie słoń? No dobra, jeden punkt na koncie Kacpra. Uwaga, to pytanie numer dwa jest takie. Czy Melo Radio zabiera słuchaczy na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Kacper? Tak, bilety czasami.
0: Zabiera na Tomorrowland, na takie wyjątkowe wydarzenie, brawo. Jak najbardziej. Mamy dla was taką opcję. Słuchajcie, brawko, 2-0 dzisiaj, Kacper, no... Aż, co się będzie działo na tym...
2: Ciężka dominacja, że...
0: Słuchaj, no, dla ciebie książka Tomorrowland, wyjątkowa taka i melotorba. Julia, nie przejmuj się, dobra, obiecaj
4: tak.
0: Nam to. Proszę cię.
4: No krzyczałam!
0: No krzyczałeś, no ale widzisz, no to sama widzisz, jak
3: no
0: jestem Waldek, Kacper, no.
3: Halo.
0: No co mam ci powiedzieć, no. No nie dam rady, no.
4: No krzyczałam. No. Mnie chyba zacięło i po prostu dlatego... nie było słychać.
0: Julia, nic tu się nie zatnie, dla ciebie też coś mamy, już pakujemy i fajny merch wysyłamy do ciebie. Cześć!
1: Gotowi na wszystko!

0: Repetet Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli połączenie subtelnego głosu i wokalu Eda i tego brzmienia z mocą i energią muzy Martina Garrixa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano, prawie w pół do dziewiątej. Kendrick Girac za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupi.

0: zależności od sklepu. Biedronka po reklamie.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
3: Autopromocja. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

They Are All Black, by to z Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Za 18 minut będzie 9. Jest coś wyjątkowego, co możecie zrobić razem z nami już w lipcu. Przeżyjcie to absolutnie niezwykłe wydarzenie razem z Melo Radiem. Zabieramy was na Tomorrowland do Boom w Belgii. Wbijajcie koniecznie na meloradio.pl. Pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmy i mega foty. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie sobie szansę na przeżycie tego razem z Melo. A już teraz jedna z gwiazd Tomorrowland, Illenium w Melo.

0: party. Nieważne ile na termometrach, po takich numerach czuć, że lato bardzo blisko. Topic Becky G, propozycja do 30. Meloradia, sorry papi. To teraz uwaga, bo newsy będą już za chwilę.
1: No jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Turcji, to musicie uważać na nocne ograniczenia na plażach.
0: I o tym już za chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Szans i Only of Melo. Prognozę pogody na wtorek też dla was mamy w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795-588-581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798-177-746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: autopromocja. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch umiarkowany, a przejazd głównymi ulicami jak Kasprowicza, Toruńska czy Dworcowa bez większych utrudnień. Kierowcy, zachowajcie ostrożność przy przejściach dla pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Do usłyszenia.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiejszy dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Wiosna rozgościła się u nas na dobre, jest jasno, spokojnie i coraz cieplej. Na ulicach sucho, więc można spokojnie ruszać w drogę. Lekkie ubranie w zupełności wystarczy, bo czuć już prawie letni klimat. Słuchacze, widzimy się na mieście. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: IMGW ostrzega przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązywać mają od 11 do 20. Smartfonowa zmiana w szkołach podstawowych. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakaże używania telefonów w podstawówkach. Nowe zasady mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Będą odstępstwa, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Dwa wyjątki. Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne.
2: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Na koniec Turcja i nocne ograniczenia na plażach. Wstęp na te chronione jest zabroniony od 20 do 8 rano aż do końca września, po to, by chronić żółwie morskie w sezonie lęgowym.
1: Jak najbardziej wskazane jest to, żebyście byli razem z nami. Dużo muzycznej energii od samego rana. Dziś we wtorek mamy dla Was. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta.

0: Gigilia Gastyna w Mela Radio. Podkręcamy tempo, słuchaj, mam dla ciebie, Darka, dobrą informację, słuchaj, bo całkiem nieźle obstawiałaś w naszym bingo i kolejna rzecz się sprawdza. Słyszałaś o tym?
1: Slay, oczywiście, że słyszałam. Kto nie słyszał o tym?
0: No, ja. Bagi ogłosił związek z Madzią Tarnowską. No to już słyszysz teraz. Dobra, no jakbyś teraz jeszcze chciał coś ciekawego usłyszeć, co ci się w życiu tam, wiesz, szykuje, to Daria ma na pewno wiele informacji na ten temat,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Oczywiście, że tak. Możecie pisać do mnie, dzwonić, panowie. Ja wam zawsze pomogę. Nie ma problemu.
2: No, wróżbitka Daria.
0: Jakbyś chciał wiedzieć, że będziesz miał ciężki dzień, to dzisiaj kolejny w tym tygodniu z tej serii.
2: Z nią każdy jest ciężki.
0: Po dziewiątej.

0: Thank you, not so bad, czyli Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo teraz. Uwaga, jeżeli kupujecie produkty bio, bo eksperci przebadali ekologiczne rodzynki różnych marek i dwa produkty oznaczone w ten sposób właśnie jako bio i w niektórych wykryto pozostałości pestycydów, które nie powinny występować w takiej ekologicznej żywności. No i kupując takie produkty, to wiele osób zakłada, że płaci więcej i dostaje, no wiadomo, lepszą żywność, a tu się okazuje, że to różnie może być. A propos jedzenia, to słuchajcie, ponad 80% Polaków traktuje posiłki, przyznaje się do tego, jako źródło swojej codziennej radości. Cieszycie się?
1: No pewnie, że tak. Ja też jestem ucieszony, jak mam pełny brzuszek, a jak mam za bardzo pusty brzuszek, to lepiej mnie nie denerwować.
0: No to ja nie będę cię denerwował, bo podobno przygotowywanie posiłków to też taki bardzo duży stres, bo samo myślenie o tym, co tam trzeba zdrowego, dobrego sobie przygotować, to niektórych to stresuje. Dlatego może ustalmy, że jutro kanapki robi Daria, co? Tak, żebyśmy się nie zestresowali.
2: Co?
0: Głosujemy.
2: No
0: to jest za tym.
2: Ja. Stop.
0: Przegłosowane.
2: No nie.

0: Animal, Beautiful, ależ to jest niezwykły numer. Na wasze niezwykłe, wyjątkowe, oryginalne pomysły czekamy, jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę w Meloradio. Bartek, na co byś potrzebował?
1: Potrzebuję na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
0: Dobrze kombinujesz. A wy jakie macie pomysły? Czekamy, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie swoje wyjątkowe, odjechane pomysły. 200 wyczekają.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Codziennie 1000

0: głównym adresem KI24info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: O reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 10. Imponujący line-up, słuchajcie, i najgorętszy weekend tych wakacji. To już od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli Sunrise Festival. Zagrają dla was i rozkręcą mocno tę imprezę Sony Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyk między innymi. I wy też możecie tam być, nie przejmujcie się, jeśli nie macie biletów, możecie je zgarnąć już dzisiaj w Melo Radio. Chcecie być na największym festiwalu muzyki elektronicznej w Polsce? Słuchajcie Melo. I przypominam, że w piątek po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio będziecie mogli wczuć się w ten klimat przy najlepszych setach. Teraz Melo, Milki, David Guetta.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ja mogę wam obiecać, że będę wcześniej i szybciej niż w sierpniu, bo już jutro będę, ale jak chcecie więcej, to jest Adi. Siemaneczko.
1: No, siemka, siemka, fajnie, że jesteś. Bardzo dobrą nutkę wybrałeś na koniec, bardzo wakacyjna, nie wiem co o niej sądzisz.
0: W sam raz dla ciebie, słuchaj, to sądzę, że to takich mamy więcej, pewnie po 10 też coś gorącego. Na wiosnę i lato się znajdzie, co?
1: Pewnie.
2: A już o 10 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless Melo.
0: A i pomyśl, z czym chcesz kanapki na jutro, bo Daria przygotowuje.
1: No to ja bym chciał, nie wiem, serem, szynką parmeńską. Git. Strzałaś?

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry, przygoda w muzeum.
5: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
4: W kinach. Po reklamie.
6: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
7: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 sytuacja na ulicach spokojna, a ruch na głównych trasach płynny. Lekkie spowolnienia jedynie przy Rondzie Solidarności i ulicy Toruńskiej. Kierowcy, warto jechać uważnie i bez pośpiechu. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się już za chwilę. Wracamy z prognozą pogody. Przed południem w naszym mieście coraz więcej ciepła i słońca. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a niebo pozostaje w większości bezchmurne. To idealny dzień na złapanie chwili wytchnienia. Dzisiaj zdecydowanie warto przygotować się na ciepły i pogodny dzień w Inowrocławiu. To na tyle w tej prognozie. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
6: Są newsy Meloradia Inowrocław.
7: Przed Wami serwis informacyjny. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
8: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba jest różny. Czasami jest tym sensem, jest tak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym, w sumie czwarty raz na biegunie, ale no i oczywiście to był inny sens, mimo że biegun był ten sam, to nie było sensem jakby zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem.
7: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w Balcerzowicach na Opolszczyźnie, to po przejściu trąby powietrznej w miniony weekend. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę lub remont zniszczonych domów. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicach Piły w Wielkopolsce. Przeprowadzono już oprysk przeciwko kuprówce, która masowo oblegała samochody i dostawała się do mieszkań, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
11: Mamy wstępne informacje, że również w innych miejscach prawdopodobnie pojawia się ten owad. Będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
10: Ponieważ włoski gąsienic zawierają toksyny, nie należy brać ich bezpośrednio na ręce, mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Maskotka oddziału kawalerii włoskich karabinierów przechodzi na psią emeryturę. Służbę kończy 13-letnia mała suczka Kundelek o imieniu Brikiola, czyli okruszek. Została adoptowana przez karabinierów i stała się ich nieformalnym symbolem.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Polsce, to by był taki komisarz Alex trochę. 10 na zegarach, siemanko, ja jestem Mati, mamy wtorek, poniedziałek za nami, to już pierwsza dobra wiadomość, a druga, Bibi Rexa i Faithless już teraz.

James High Peep Mine w Meloradiu, 16 minut po 10. Znamy sposób na to, co zrobić, by nasze auta były trochę bezpieczniejsze. No i chodzi o to, by zredukować kradzież i włamania. Czytam właśnie i okazuje się, że najprostszym sposobem jest otwarcie schowka i pokazanie złodziejom, że dosłownie nie ma tam nic wartościowego. No i generalnie lepiej nie mieć na widoku niczego cennego, no bo to rzeczywiście może trochę zainteresować. Ale jeśli o mnie chodzi, to taka prośba, nie zostawiajcie w samochodzie żadnych słodyczy, bo wtedy to ja zostanę złodziejem.

0: Autostrada. Lewy pas. Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio. AMG, mordeczko moje, cardio, chcę się powiedzieć. Bardzo motoryzacyjny numer dla frików motoryzacyjnych 100%, a w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który też lubi pośmigać nocą autem. Andy Dust i jego Zakaria. No, to jeszcze w tej godzinie będzie też bryska.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Niskie ceny, dużo uśmiech.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

I am Carrie, Red Light w Melo Radio, 18 minut do 11. Podkręcamy tempo we wtorek i w końcu trochę więcej słońca. I dobrze, tak ma być. Chociaż powiem wam, że ta pogoda tak optymistycznie jakoś nie wygląda. Sprawdziłem na termometrach, co się dzieje i jest średnio w rozumieniu deszczu. No bo ma przez cały tydzień padać, ale wiecie, gdzie nie będzie padało? Na Tomorrowland, na który was zabieramy i dodatkowo będzie tam bardzo fajnie. To będzie przeżycie na całe życie i zabieramy was ze sobą dosłownie, bo jedziemy razem, będzie integracja. Także dojazdem się nie przejmujecie, do Belgii śmigamy i będzie pięknie. A na scenie, no między innymi Armin van Buuren, David Guetta i sami artyści, których doskonale kojarzycie. Jeśli chcecie tam być, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dorzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś fajny film, jak imprezujecie razem. Do dzieła!

0: No i pewnie usłyszymy ją na tegorocznym Sunrise Festival. Yuga, Moving to the Sun. Dosłownie. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu.
1: No cześć, a propos Moving to the Sun, no. Dowiemy się, który dzień czerwcówki, już chciałem powiedzieć majówki, ale to nie ten miesiąc, czerwcówki, długiego weekendu będzie najcieplejszy.
0: No ekstra, dobra, czekamy.
2: A już o 11 zagramy.
0: W&W Kashmiri Bad. Ten numer startuje punktualnie o 11, za chwilę usłyszymy o tym, który dzień będzie tym najgorętszym w czerwcu.
2: Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.

0: słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzień w naszym mieście nadal z piękną aurą. Dużo słońca, przyjemna pogoda i naprawdę komfortowa temperatura. Wieczór także zapowiada się spokojnie i bez większych zmian. To taki dzień, kiedy miasto żyje trochę wolniej i zdecydowanie bardziej przyjemnie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. Koszykarskie konkursy, dmuchańce i mnóstwo atrakcji. Podczas Dnia Dziecka na Placu Zabaw Miś nie zabrakło również strefy przygotowanej przez KSK Kamety Kanoteć Inowrocław. Jak wyglądała zabawa? Posłuchajcie sami.
2: Jak się Pani podoba?
3: Bardzo fajnie zorganizowane. Jak co roku zresztą.
2: A strefa noteci?
3: Gdzie? Czego?
2: KSK Kamety Kanoteć
3: Inowrocław. Byliśmy jeszcze. Dopiero pierwsze stanowisko. Dopiero weszliśmy.
4: No co? No bawimy się po prostu. Nagrywamy z powietrza i tyle. No i trzeba się bawić.
2: Mikrofonik gdzie masz?
4: Zostawiłem go w domu.
2: Dzisiaj nie, dzisiaj mikrofon.
4: Dzisiaj drony mam, niestety dzisiaj drony.
2: A jak się podoba?
4: Powiem szczerze, z góry to petarda wygląda.
5: Tak jak widać, bardzo dobrze, mamy duże zainteresowanie, bardzo się z tego cieszymy. Pogoda na szczęście już jest spoko, także zapraszamy.
2: Co czeka na mieszkańców?
5: Czeka konkursy. Konkursy to jest zawodnicy Darek Taric, Szymon Sobek i trener Krzysztof Szubarga. Nagrody pocieszenia, nagrody główne, także serdecznie zapraszam.
1: To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
6: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
7: Irańska Gwardia Rewolucyjna grozi otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi. To za jego ofensywę w Libanie. Według irańskiej telewizji państwowej, jeżeli Izrael nie wstrzyma ataków na Liban, rozejm między USA a Iranem prawdopodobnie upadnie. Kilka remontów naraz, zwężenia, korki i zawieszone tramwaje. Tak będą wyglądały wakacje w Śródmieściu Gdańska. Miasto rusza z pakietem prac modernizacyjnych. Utrudnienia będą się dynamicznie zmieniać, zapowiada prezydent Gdańska Aleksandra Drukiewicz.
8: Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
7: Kulminacja utrudnień spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia, gdy wystartuje jarmark Świętego Dominika. Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie kraju temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Z kolei na południu i w centrum synoptycy prognozują burze.
6: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie, no a kiedy inni gadają, to my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Ale co zagramy? To jest trudne pytanie. WNW Cashmere Bed to jest z kolei dobra nuta.

modelki wodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie, daję wam znaka, żebyście wbijali na Instagrama Meloradia i na TikToka Meloradia, bo tam jest taka fajna sonda, którą robiliśmy ostatnio z Monią. Wyszliśmy na miasto, no i razem z naszymi słuchaczami próbowaliśmy odgadnąć poszczególne postaci, które, no, były za młodu. No i to tak trochę w nawiązaniu do Dnia Dziecka jeszcze, ale że Dzień Dziecka moim zdaniem powinniśmy obchodzić codziennie, to jestem bardziej niż pewny, że powinniście nadrobić ten materiał, bo, no, uważam, że wyszło śmiesznie. I trochę bekujemy też z jednego artysty. Także warto.

John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo, na tej godzinie jeszcze pojawi się Sobel, Francis Dimsey. Zapytają, kochasz? Odpowiedź będzie oczywiście jeszcze w tej godzinie. No, ale też Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry, przygoda w muzeum.
9: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
8: W kinach.

Sigala, Bryn Christopher i Sweet Loving w Melo Radio. To teraz szybki tutorial, jak pojechać na tegoroczny Tomorrowland i bawić się wspaniale. Po pierwsze, wchodzimy na meloradio.pl, klikamy Enter, dobra. No i mamy taką zakładkę konkursy i akcje. Potem wchodzimy z kolei w pierwsze rzucające się w oczy info, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Klikamy i tu jest tu bla, bla, bla, no to dobra. I trzeba zadanie konkursowe zrealizować, czyli tak, napisać z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dodatkowo poniżej dorzućcie jakąś fajną fotkę lub wideo z tą osobą, którą chcecie oczywiście wybrać na wspólną imprezę. No i generalnie to tyle, no. Czekać trzeba trochę chwilę i tak dalej, ale generalnie warto, bo to jest przeżycie na całe życie, bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies i same znakomitości muzyczne, także do dzieła. A, no i dojazd macie gratis, nie? Także integracja, wiecie, po drodze, to będzie dobre melo.

0: Fisher, Townsend i Favor w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Poznałem tę dziewczynę tak naprawdę przy premierze numeru Dance Monkey. Ja już wtedy czułem i wiedziałem, że to będzie postać, która uwielbiać będzie zaskakiwać. No i wychodzi jej to naprawdę świetnie. Czekamy na kolejne dobroci muzyczne od niej, bo jest naprawdę bardzo charyzmatyczna, bardzo ciekawa pod kątem osobowości i to, co na pewno można o niej powiedzieć, to jest po prostu przecudowna i mega przesłodka. A Marcin Siekora właśnie dotarł do studia. Siemanu, bratku.
1: No hej!
2: Już o 12 zagramy!
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me! Czy mam pytać, co wniosek, czy to niespodzianka?
1: Wiesz co, mogę ci opowiedzieć, że będzie o broni jądrowej w państwach NATO.
0: To faktycznie fajna niespodzianka. Dobra, dzięki. Dzień dziecka był wczoraj.
1: Proszę.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746 InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
14: 3, 2, 1.
13: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław.
15: Słuchaj na 98.1 FM.
0: Pogoda.
16: Wracamy z prognozą pogody. Nad Inowrocławiem prawdziwie letnia aura. Pogoda naprawdę zachęca do spacerów, rowerów i odpoczynku poza domem. Uwaga słuchacze, jeśli macie chwilę wolnego, warto wykorzystać taką aurę i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
16: Przed Wami serwis informacyjny. Czerwiec będzie pełen emocji w Leonard Gallery. Wystawy, koncerty i wydarzenia kulturalne. O tym więcej sam gospodarz Leonard Franciszek Berendt.
17: A więc zaczynamy 13 czerwca. Kapela Panzerfaust. Bardzo dobry zespół, dobrzy muzycy. Mam ich płytę z tekstami. 20 czerwca gościmy tutaj zespół Urządzenie. Wspaniali muzycy. Także warto przyjść, mało tego, może będzie niespodzianka, ale to też nic nie wiadomo. Może gość specjalny z nimi będzie Łukasz Trzaska. Miesiąc kończymy, 27 kończymy gościem ze Szwecji. Będzie Przemek Ratowski, kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, człowiek orkiestra.
16: To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
9: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
10: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, tak twierdzi Financial Times. Ma to zapewnić sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Od kwietnia jest w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Ministerstwo Obrony posłało po nią samolot. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która nagle poważnie zachorowała w czasie zagranicznych studiów, będzie sprowadzona do Polski, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jesteśmy gotowi na transport do Wrocławia. Jest też Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany.
10: Specjalny samolot z ekipą medyczną czeka na decyzję lekarzy. Na koniec jeszcze Szwecja. Władze tego kraju zaleciły ograniczenie korzystania z telefonów przez rodziców przy dzieciach. Wśród rekomendacji znalazły się też w domach strefy wolne od ekranów.
9: Całe szczęście nie ma strefy wolnej od Melo. I tutaj my się kłaniamy. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Tell Me. No to jedziemy, hejka.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Alok jest, z tego co widzę, w trasie koncertowej po Ameryce Północnej. No i widzę, że dużo muzycznych pamiątek ze sobą zbiera, bo z każdego wydarzenia piękne rolki się pojawiają. No i widać, że jest bardzo dużo pozytywnej energii. Piękne show, no i jego uśmiech, który podobno jest niezwyczajnie intrygujący. No już zostawiam akurat dziewczynom, żebyście by oceniły. Ale co by nie mówić, facet jest po prostu sigmą, bo ze wszystkiego, co tylko ma pod ręką, jest w stanie zrobić potężnego wakacyjnego hita. No i w sumie a propos wakacji, Verse of Tripsy nad wodę. Tam was teraz zabieram.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ale ja się cieszę, że oni się zgadali w końcu i powstała ta nuta, bo już tyle lat musieliśmy na to czekać i w końcu się udało. Panowie, szacun, respekt i w ogóle dzięki za to, że działacie. A w tej godzinie jeszcze też fajna współpraca. Jonathan, Bledka, Gibbs i Róż, no bo w końcu, co by nie mówić, wakacje coraz bliżej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Ale sztosy.
4: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

Ambasador Ibizy, Jax Jones, You Don't Know Me. 17 minut do 13. To jest Melo Radio i tu podkręcamy tempo. I z Melo Radiem właśnie jedziecie na tegoroczny Tomorrowland, gdzie będziecie się bawić. No i myślę, że będzie tam dużo rzeczy, które was zaskoczą. Jeżeli nie wiecie, co tam się dzieje, to ja zapraszam już w tym momencie na Instagrama Melo Radia, bo wszystko możecie nadrobić. Ale to, co najważniejsze, to zgłoście się, żeby móc zgarnąć tę możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. No bo przypominam, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem. I żeby mieć tę opcję, tak? No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. No i też dajcie jakąś fajną fotę albo jakiś film, jak imprezujecie razem. To niezbędne, serio. A, i dojazd macie gratis. I w trakcie będzie integracja. I bardzo dobre melo. Two ships in the night.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio. No ja też się nie mogę doczekać. By się dowiedzieć, co w newsach Melo Radia.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Cześć. A w newsach będę miała ważne newsy dla kierowców, bo są drogowe utrudnienia i są nowe ceny maksymalne paliw.
0: O, na to ostatnie czekamy szczególnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. Obiecuję wam jedno, że kiedyś nauczę się tak grać na trąbce i będę wkurzał tym swoich sąsiadów.
3: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekran.

0: Rowerowy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Halo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Utrudnienia na autostradzie A6 w kierunku Niemiec. Auto wbiło się w ciężarówkę. Trasa w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo i dalej w kierunku Berlina jest zablokowana. Jutro ceny maksymalne benzyny bez zmian, z kolei droższy będzie diesel. Zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 40 groszy. A jeszcze trochę sportowych emocji. Tenisistka Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co o niej sądzi?
3: Na pewno gra świetny tenis. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: A my oczywiście trzymamy kciuki.
1: Maja, nie przejmuj się, poradzisz sobie, dziewczyno, będzie pięknie.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Chce się rzec Polska górą. Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi. No i jedziemy z tematem, bo kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie trąbka, czyli Samfeld, Weiss, Alo, Blacki, Hey Sun. Róbcie głośniej, dobra nuta.

Another Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 13. No a ten numer ostatnio w zeszły piątek zgarnął pierwsze miejsce w 30 Meloradia. Tak zagłosowaliście i bardzo fajnie, bo muszę wam powiedzieć, że też lubię ten kawałek. Jeżeli chcecie, by dalej utrzymywał się na szczycie, to czym prędzej wbijacie na meloradio.pl. No i głosujcie, bo nuta jest naprawdę przegenialna. No chyba, że lubicie coś innego. Na przykład, nie wiem, Win, Gipsa, Dobhausa i For Money. Wbijajcie i koniecznie dajcie znać, a to się ze mnie nie śmiej brzydko. Mikołaj się ze mnie śmieje i to jest właśnie taki kolega, no. Robin Schulz, One with the Wolves. Ja czasami czuję się jak taki jeden wśród wilków.

0: Unikalny styl. Meduza, Don't Wanna Go Home, Man. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo. Przed momentem ustawiliśmy na jednym z monitorów emisyjnych Gandalfa, ale niestety no już go nie mamy, no zabrali nam zabawę. Ale spokojnie, będzie coś, co na pewno poprawi humor każdemu tygryskowi. Bibi Rexa, Faithless i New Religion to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
9: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
8: W kinach.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
12: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
13: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
11: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
13: A miałbyś takie piękne życie.
12: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
13: Maracin
11: i Daria.

Bambi, Young Leosia i BFF w Melo Radio. Wy swoją BFF możecie zabrać na Tomorrowland i możecie tam pojechać razem z nami i bawić się naprawdę przecudownie. No bo na scenie same znajome wam postaci, no bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, będzie Lost Frequencies, wielu genialnych producentów i DJ-ów. A jeżeli chcecie być na Tomorrowland, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Podeślijcie też fotkę albo jakieś wideo, jak imprezujecie i po prostu poczekajcie, aż do was dzwonimy. Trzymam mocno kciuki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio. 8 minut do 14. To jest Melo. Iga i Mikołaj, ziewający.
1: Cześć.
0: Siemanko.
2: Nie ziewaj, Mikołaj. Mamy mieć energię, klasa, petarda, wszystko naraz.
0: Petarda?
1: Wy to chyba coś bierzecie rano, nie?
2: Kawę.
1: Tak, kawę.
0: Ja to nie wiem. Ja później przychodzę.
3: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria. To Andy Dust zrobił. Tak było, nie kłamię.
0: Nie, no prawdę powiedziałeś. No,
2: fajnie.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję za dzisiaj.
2: Dzięki,
0: fajnie było.
2: Dzięki, buzi. Pa.
0: Pa.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Poseł jest teraz w USA. Przyleciał tam właśnie z Węgier. Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, mówi szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka.
9: Na co dzień we wszystkich podstawówkach publicznych i niepublicznych obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.
8: Zakaz ma obowiązywać od 1 września. 11 linii lotniczych zawiesiło w tym roku rejsy na Kubę. Głównym powodem jest brak paliwa i dlatego od stycznia do kwietnia na wyspę przyjechało o połowę mniej gości niż rok wcześniej.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Zrobili to Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagi Bagiński. Ogłosili związek, są razem.
2: Wow, ale nie ukrywali tego jakoś specjalnie dobrze. Przecież już ich przyłapali na stacji jakiś czas temu, nie?
1: Ale teraz już to jest oficjalne.
2: No dobrze, no.
1: Jak ja się
2: cieszę. Fajnie, gratulacje.
1: Gratulujemy, cieszymy się i będziemy oczekiwać.
2: Dlaczego nie z kędziorem?
1: Filmików, bo kędzior źle tańczy, okej? Iga, Mikołaj, siemanko, mamy przygotowanych dużo dram i dużo niespodzianek.
2: Tak.
1: Będzie się działo. Freak.

0: Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz polecam wam posiedzieć trochę w ciszy. Ale nie za długo, bo to jest mega stresujące. Natomiast 2 godziny dziennie stymuluje nasz mózg. Ale ty będziesz teraz tak w ciszy siedział?
1: Stymuluję swój mózg, nie? O co ci chodzi?
0: No to stymuluj, chociaż wydaje mi się, że to nie działa tak, że ty milczysz, ja gadam. Chyba, że działa, to możemy w ten sposób stymulować
1: nie,
0: ten mózg.
1: Nie, nie działa. Wtedy... To ty musisz milczeć i ja muszę milczeć i razem jak będziemy milczeć 2 godziny dziennie, to będziemy mieć nowe komórki mózgowe.
0: A ja lubię swoje komórki mózgowe stare. Ale no mów do mnie, bo ja się normalnie zestresowałam. Nie mogę złapać oddechu.
1: To wiele tłumaczy.
0: Mam delikatna ADHD. Body talk, ale farben. A za chwilę przejdziemy do dramy z Colin versus Doda.

0: Z wakacjami mi się kojarzy ten kawałek. A teraz przenosimy się do internetu, bo tam jest przeogromna drama. Doda versus Skolim.
1: Tak jest. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Skolim popełnił takie nagranie wideo do internetu, gdzie tam opowiadał, że on nie jest za bardzo za tym, żeby dofinansowywać artystów, ponieważ większość z nich to, jak to ładnie określił, ćpuny i panie lekkich obyczajów.
0: I Dodzie się to nie spodobało, no bo królowa jest tylko jedna. Posłuchajmy jej odpowiedzi, mimo że nikt jej nie pytał.
2: Skolim jest dosyć młodym artystą, nie znającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi.
1: A z jakiego środowiska on się wywodzi?
0: To jest dobre pytanie, co pani zadała na myśli.
1: Ze środowiska pracującego w takim razie.
0: Skolim jej odpowiedział.
3: Jeszcze raz powiem, naszą polską kulturą i naszymi artystami także są nasze babcie, które gotują, bo polska kuchnia to też jest element kultury. Nasi pracownicy budowlani, którzy są najlepsi i całą Europę budują, oni też są naszą kulturą.
1: No, ja się zgadzam. Jestem Team Skolim w tej całej dramie, bo tam Doda mu mówi, że niech wraca do sprzedawania kiełbas. Jakby połowa jej kariery nie polegała na sprzedawaniu balonów.
0: No właśnie, a też każdy by chciał skosztować kiełbasę z Skolima. No, nie oszukujmy się.
1: Oczywiście.
0: Możliwe, że Doda również.

0: A gdyby tak w aucie tego słuchać, Gips w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie cofniemy się w czasie, by przeżyć na nowo najpotężniejsze doznanie na całym świecie.
1: O co może chodzić, Iga?
0: Strzelaj.
1: O, czyżby chodziło o Tomorrowland?
0: Może, wow. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Inomax Inowrocław zaprasza.
9: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
10: 3, 2, 1.
9: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
11: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98.1 FM.
12: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Mikołaj.
1: Mam na sobie outfit 7 koła.
2: Czyli na Tomorrowland już się szykujesz, tak?
3: Turn it up.
0: Szykuje się na Tomorrowland, a wy szykujcie się razem z nami.
2: Bo możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Wystarczy, że na meloradio.pl pokażecie, z kim chcielibyście pojechać. Napiszecie, dlaczego akurat z tą osobą. A potem pakujemy się wszyscy do jednego melo autokaru. No i jedziemy do Belgii.
0: A jedziemy autokarem, to oznacza, że nie ma limitów, jeśli chodzi o bagaż, więc możecie wziąć tyle ubrań, ile tylko zechcecie.
2: A to nie jest podobno taki łatwy wybór.
0: To co, trzeba wejść na Instagrama Meloradia, bo tam są outfity z zeszłego roku.
2: Tak, możecie się zainspirować czymś.
0: Myślę, że najważniejszy jest, słuchaj, błysk i brak ubrań.
2: No to, a to... to jaki to ma sens?
0: Taki, że takie ubrania, co ich prawie nie ma, są jeszcze droższe niż te ubrania, które mają więcej materiału. Aha. Serio, naprawdę. Błysk i brak ubrań, zapamiętajcie.
2: To może po prostu się, nie wiem, w brokacie obtoczyć i pojechać na golasa.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka, Enklawa, a po 15 mamy gościa. Mhm.
1: No co, no nie chcę nic zdradzać więcej. Co się tak patrzysz na mnie?
0: Dobra, masz rację, ale najpierw newsy Meloradia.
2: A już o 15 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Morliny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: tymczasem w salonie Filman.
1: I jak pani widzi?
2: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
0: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
5: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
1: Ula Harczarek, on the mic.
2: Na początek Wrocław. Ponad 400 osób ewakuowano z liceum imienia Adama Mickiewicza. Podczas prac przed budynkiem znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia. To internet, depresja czy e-papierosy, mówi dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
3: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków.
2: Wśród młodzieży rośnie też popularność gier hazardowych online. Na koniec sport. Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie zrobimy pazy.
0: O, a kto to będzie je robił?
1: Nie ja i też nie będą mi robione, tylko tobie.
0: Wow.
1: To już za moment.

0: jasno.
1: Miasto Roxana Węgiel w Meloradiu. A naszym dzisiejszym gościem we Freak Fight'cie jest Gąsiu. Cześć,
2: siemanko. Cześć wszystkim, bardzo
1: miło mi tu
2: być. Drag
1: queen, jak ty pięknie wyglądasz dzisiaj.
2: Tak, dla wszystkich, którzy nie widzą obrazu, wyobraźcie sobie piękną, mezmeryczną istotę wyłaniającą się z mórz jak Wenus. Tak właśnie wyglądam.
1: Mnie kupiłeś.
3: Będzie można to też oczywiście zobaczyć. Iga, dlaczego ty się tak ładnie nigdy nie ubierasz do pracy?
1: Przepraszam, może jakieś lekcje po prostu wezmę u ciebie.
2: To będą bardzo drogie lekcje, ale się dogadamy.
1: Nie stać mnie. Ale przyszliśmy tutaj w celu, żeby porozmawiać o Paradzie Wolności.
3: Równości.
2: Ale Parada Wolności też jest w Łodzi i była na przykład, tak? To jest taka imprezowa parada, a my o Paradzie Równości będziemy rozmawiali.
3: Tak, bo na Paradzie Wolności już byliśmy jako Melo, więc musimy się teraz dowiedzieć czegoś o
1: Równości.
3: Paradzie Równości.
1: Tak.
2: Parada Równości będzie ponownie szła miastem Warszawa, różne marsze równości chodzą po całej Polsce w różnych miastach. No jest to ten czas, kiedy społeczność LGBTQ+, ale nie tylko, też po prostu wszystkie osoby sojusznicze idą razem i celebrują to, że możemy wychodzić, że możemy się cieszyć i być po prostu razem. I to jest chyba najpiękniejszy czas.
3: A tak personalnie dla ciebie, co jest takim ulubionym elementem właśnie tej parady?
2: Okej, to są dwa. Zacznę od tego, że moim ulubionym elementem Parady Równości jest zmycie makijażu już po. Bo jest tak gorąco i jest tak fantastyczna impreza, że jednak cały ten make-up się spływa i idzie sobie gdzieś. Mhm. Więc to jest fantastyczne, ale też to po prostu poczucie, że kurczę, chyba idziemy jednak w tą dobrą stronę, a przynajmniej ja w to głęboko wierzę, że idziemy po tą równość i że jesteśmy tutaj wszyscy razem. I ten tłum cały w tęczowych flagach wygląda naprawdę genialnie.
1: Pięknie powiedziana, za chwilę niespodzianka dla Mikołaja specjalnie, więc bądźcie czujni, obserwujcie nasze sociale.

0: Kisses w Les w Meloradiu. Z okazji Parady Równości mamy dzisiaj gościa, cześć, Gąsiu, cześć. Siemanko raz jeszcze.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: I Gąsiu się przygotował, ponieważ ma sztuczne paznokcie, które będzie miał Mikołaj.
1: Tak. Czy słyszycie ten trzask?
0: ASMR.
1: Tak, to Mikołaj też tak będzie mógł tutaj trzaskać.
2: Ja teraz będę odkrywał cały świat, bo zawsze się zastanawiałem nad jednym. Jak właśnie mają na przykład w sklepie panie takie długie paznokcie, to jak one zbierają te resztę? Mam trochę monet w portfelu, także
1: zawsze mówią,
2: to.
1: Nie mam grosika.
0: To przez to. To przez to, ale już się umówiliśmy poza anteną, że Mikołaj będzie mnie drapał. Zrobimy test paznokci.
1: Tak, nie mogę, słuchajcie, się polecam wszystkim panom, żeby przykleić sobie kiedyś tipsy i podrapać swoje partnerki po karczku. Jest to naprawdę przyjemne uczucie.
0: To prawda. Czy my już możemy się przygotowywać do tego powoli?
1: Możemy. Mikołaj, ale czy ty się w ogóle czujesz gotowy? Czy jesteś podekscytowany jakkolwiek tą sytuacją?
2: Jestem zaintrygowany, bo właśnie zastanawiam się, jak wiele rzeczy, które robię tak naprawdę nie myśląc o tym, jak mi pójdą właśnie z tymi tipsami.
1: Powiem ci, nie pójdą.
2: Będziemy to wszystko sprawdzać.
0: I to jest idealna puenta do rozmowy. Słuchajcie, wracamy za chwilę. A tymczasem don't leave.

0: Nigdy nie byłem tak uważny i tak dokładny we włączaniu mikrofonów, naprawdę.
1: Magnetic Balls w Meloradiu. Mikołaj właśnie realizuje wejście w tipsach.
0: Chwileczkę.
2: I to nie byle jakich tipsach, tylko 2 centymetry mają.
1: 2 centymetry?
2: Albo więcej.
1: To chyba mało dosyć.
2: No to z samego tipsa, no może 2-3 centymetry tipsa.
1: Chociaż na start w sumie.
0: No to jest dla mnie duże. Naprawdę są jeszcze większe?
1: Tak, oczywiście. No możesz mieć i takie duże.
2: Oczywiście, że tak.
0: Ale to już trzeba mieć skilla. Jestem w stanie powiedzieć po tej jednej interakcji z konsoletą, którą miałem.
2: Ale dla Państwa, którzy tego nie widzą, to słuchajcie, Mikołajowi naprawdę pasują te tipsy. Muszę przyznać, że bardzo pod kolor.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KX.

0: Info.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak Pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
0: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Maracin
16: i Daria.

0: Young Leosia, Noc Aniołów, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu w Meloradio. Mikołaj, pięknie jest ci w tych paznokciach.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę.
1: To jest prawda. Wyglądasz super.
2: Coraz lepiej się też nimi posługuje. Chodzą na patrol.
0: Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie jest Gąsiu. Siemanko.
1: Cześć,
0: powiedz
1: cześć
0: nam, jakie są takie trzy must have dla drag queena?
1: Trzy must have dla drag queen to jest dobry humor, wytrwałość i odporność na ciepło i pozamykane okna. Bo słuchajcie, mamy tyle warstw na sobie.
0: Okay.
1: Mamy tyle warstw na sobie, że przy każdym wzroście temperatury to wszystko spływa. Więc też dobry fikser się przyda, żeby tą twarz trochę tak przyfiksować. To bym powiedział, że tak.
2: No tutaj nie pomogliśmy, bo w naszym studiu akurat jest gorąco niestety.
1: Ale mam wiatraczek. Słuchajcie, mam swój wiatraczek i w przerwach sobie się tutaj ochładzałem, więc to jest to.
2: Czyli sposoby są na walkę z upałem.
1: Sposoby, żeby sobie radzić, są, a wszystko to możecie zobaczyć podczas Parady Równości, gdzie zobaczycie mnóstwo fantastycznie przebranych osób.
0: Nie możesz się już doczekać?
1: No oczywiście, że tak. To jest fantastyczny dzień.
0: Chyba się wybieramy też, co?
2: No, na pewno.
0: No
2: już tam zbierana jest ekipa.
0: Dobrze. To się widzimy na Paradzie Równości. Mega dzięki, że do nas przyszedłeś.
1: Mi było bardzo miło i do zobaczenia.

0: Jax Jones i Narolson, Breathe we Freak Fajcie. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj już ściągnął pazy, ja bardzo żałuję, jest mi mega przykro.
1: Ja też chciałam zobaczyć.
2: To wszystko będzie do zobaczenia na Instagramie Meloradia.
0: Do zobaczenia.
2: Zapraszamy bardzo chętnie.
0: To
2: bardzo zapraszamy w ten sposób.
0: Ale chciałam, żebyś mnie miział.
2: To za darmo nie ma takich rzeczy.
0: Dlaczego?
2: No bo trzeba płacić za mizianie.
1: Chyba drapał.
0: Mizział, drapał, jak zwał, tak zwał.
1: No ale dobrze, a w newsach powiemy o pogodzie.
0: Nie bierze pieniędzy, wiesz? Dobrze, o pogodzie porozmawiamy. Oburzyłam się ogólnie rzecz biorąc.
3: A już o 16 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
0: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: lodówki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: O reklamie.

0: Ino Wrocławiu.
1: Czerwiec będzie pełen emocji w Leonard Gallery. Wystawy, koncerty i wydarzenia kulturalne. O tym więcej sam gospodarz Leonard Franciszek Berendt.
2: A więc zaczynamy 13 czerwca. Kapela Panzerfaust. Bardzo dobry zespół, dobrzy muzycy. Mam ich płytę z tekstami. 20 czerwca gościmy tutaj zespół Urządzenie. Także warto przyjść, mało tego, może będzie niespodzianka, ale to też nic nie wiadomo, może gość specjalny z nimi będzie Łukasz Trzaska. Miesiąc kończymy, 27 kończymy gościem ze Szwecji, będzie Przemek Ratowski, kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, no, człowiek orkiestra.
1: Zostańcie z nami.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 31 miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy już w Polsce. To pierwsza transza z tegorocznej puli KPO. Czekają nas jeszcze dwa kolejne zastrzyki finansowe. Polacy szukają pracy w internecie, często w mediach społecznościowych. GI Group i Dorota Zawadzka.
5: Z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
3: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych. No to jeszcze sprawdzimy, jakie pogodowe będą najbliższe dni, no i przede wszystkim ciepłe, nawet do 27 stopni. A tak na orzeźwienie czekają nas opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Słuchacie Freak Fightu, a ja wiem, Mikołaj, co będziemy robić.
4: Będziemy jechać w jakieś fajne miejsce, znając ciebie.
6: Ale pracować będziemy tam.
4: To warto. Do ciebie też pasuje, no.
6: Iga Mikołaj.

0: Kukurydza, wata cukrowa, kukurydza.
1: Jesteś gotowa na sezon.
0: Jestem gotowa na sezon, bo można zarobić 9,5 tysiąca złotych na rękę we Władysławowie. Za uwaga. Sprzedawanie ryb na przykład.
1: No tak. Ile trzeba by było sprzedać ryb, żeby zarobić 9 tysięcy złotych nad polskim morzem?
0: Policzmy.
1: Tak ze 3 co najmniej.
0: 3.
1: A jeszcze jak do tego dołożyć frytki i surówkę?
0: 2 ryby i macie to.
1: To nigdy nie było tak proste. To realny sposób na zarobienie pieniędzy. To nie jest spam.
0: Chociaż jest jeszcze prostsza metoda, meloradio.pl.
1: O, tam w ogóle nic nie trzeba krzyczeć. Chyba, że z radości. Meloradio.pl, zgłaszajcie się do szybkiej kasy.
0: Kasa, kasa.
1: Kasa.

0: To Alok i Khalid w Meloradiu Dive Into Me. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A mamy wtorek, 16, to oznacza jedno, czy coś ci dzwoni, więc szykujcie WhatsAppa Meloradia. Gdzie go znajdziemy?
0: Na meloradio.pl jest odnośnik.

0: Dua Lipa Illusion. A wiesz, że ta pani się hajtnęła?
1: Co? Naprawdę?
0: Piękny ślub, piękna ceremonia, droga sukienka, drogie wesele.
1: Outfit 7 koła.
0: Myślę, że tak...
1: że chyba więcej.
0: 3 razy tyle.
1: Jeszcze zależy, w jakiej walucie.
0: A, no właśnie. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Dzisiejszy dźwięk jest z mojej młodości, tak dla odmiany.
1: I nawet powiem, że ja nie widziałem.
0: O!
1: I nie wiem, o co chodzi za bardzo. Znaczy, widziałem jakieś tam urywki, ale całości nie.
0: Do wygrania dzisiaj torba i pomadka.
1: Tak jest.
0: Wbijacie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa, przyjmujemy głosówki i tekstówki, a dźwięk brzmi tak.

0: przyznasz.
1: Ciekawe, czy zgadniecie. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się udajcie.
2: Czy coś ci dzwoni?
1: O, Earbooks chciałam powiedzieć.

0: modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Lato i wypłata to moje dwa ulubione słowa.
1: Czyli wypłata w lato cieszy cię bardziej niż cokolwiek innego.
0: No dobra, niech będzie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? My wam gramy dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj było...
1: Ciężko, ja bym nie powiedział nigdy.

0: ciężko.
1: Aż ogłuchłem od tego, dobrze. Dobre!
0: Król Maciuś, to jest zła odpowiedź. Na szczęście Monika nagrała nam głosówkę.
2: Jest to piosenka Nowa Szkoła Króla.
0: Brawo! Brawo! Wygrywasz torbę i pomadkę.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I have a dream. One day.

0: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj

0: przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Niezły jajcarz z ciebie, Mikołaj, naprawdę.
1: No ze mnie to tak, ale z Johna Stevensona z Wysp Brytyjskich to w ogóle. To jest taki strongman, który ma 50 lat i ostatnio zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim nie zrobił.
0: Słucham.
1: Mianowicie podpalił się, następnie przywiązał sobie dwutonowy francuski radiowóz do swojego prącia i przeciągnął go na długości 40 metrów.
0: Ale tak jakby za jajka, czy tak właśnie
1: nie,
0: bardziej?
1: Nie, to by musiała być chyba jajka ze stali.

0: to the sun. More like sunrise, bohužel, tam zagra.
1: Yeah. A pora się szykować do wakacji, moi drodzy, bo bilety są tanie lotnicze, ale tak nie będzie długo.
2: Wszystko powiedziałaś.
0: No widzisz,
2: prawie.
0: Spoilery.
2: Spoilery do newsów.
0: Wstyd, shame.
2: A newsy już za chwilę.
0: Shame.
1: No nie do końca, bo jest tam pewien twist.
3: A już o 17 zagramy.
0: Hurts, Aben.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
7: i Daria.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795-588-581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Chcesz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Inomax, Inowrocław zaprasza.
20: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
21: 3, 2, 1.
20: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
24: O reklamie.
0: Radio Inowrocław.
1: Słuchaj na 98.1 FM.
0: Co jest grane w Inowrocławiu?
2: Już 29 sierpnia Inowrocław ponownie stanie się rokowym sercem regionu. Przed nami kolejna edycja Inorock Festival, wydarzenia, które od lat przyciąga fanów ambitnych i klimatycznych brzmień z całej Polski. Na scenie ustawionej na placu imprez przy ulicy Wierzbińskiego pojawią się artyści doskonale znani miłośnikom rocka progresywnego i alternatywnego. Wśród nich znajdą się Mitch Ur, Weather Systems, Kwon, Head On oraz młodzieżowa reprezentacja polskiej sceny rockowej Sad Smiles. Inorock Festival to nie tylko muzyka, ale też klimat, spotkania i przestrzeń dla ludzi, którzy naprawdę czują te rockowe, potężne dźwięki. Uwaga słuchacze, jeśli lubicie gitarowe granie i festiwalową energię, tego wydarzenia po prostu nie możecie przegapić. Bilety będzie można kupić m.in. w serwisie Rock Service oraz na stronie internetowej festiwalu. Pamiętajcie, 29 sierpnia, plac imprez przy ulicy Wierzbińskiego. Nie może was tam zabraknąć.
11: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
24: Ula Harciarek on the mic.
25: I na początek ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Wkrótce start wakacji. Jeśli zamierzacie spędzić je za granicą, no to macie ostatni moment na kupowanie tanich biletów, tak prognozują eksperci, mówi Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free.
26: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
25: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń, bo w Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć. No i jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban zapowiada przed meczem z Nigerią dużo zmian w składzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara. Mecz z Nigerią już jutro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i proszę wskakiwać w strój kąpielowy.
11: Dlaczego? Czy to już początek sezonu? Kto Aha. tak postanowił?
24: A, słuchaj Meloradia, to ci powiem.
11: Dobra,
24: Iga zostaje. Mikołaj. Siemanko, Hearts Aben.

0: 11 po 17, słuchacie Freak Fightu. Anna Lewandowska powiedziała, że sezon bikini oficjalnie rozpoczęty i ja mam jedno ale.
1: No jakie?
0: Bo u niej może w tej Espanii to jest gorąco i można chodzić w bikini, ale u nas w Polandzie to tak jeszcze trochę wieje chłodem.
1: Znaczy wiesz, no na upartego można by, nie? Skoro ta Anka mówi. Natomiast bardzo szybko zaczęła ten sezon, ale jeszcze szybciej się skończy, jak Robert pojedzie do Arabii Saudyjskiej.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że Ania to jest gotowa zawsze, na wszystko.
1: Okej, nie wiem skąd czerpiesz takie informacje, ale w sumie wierzę w nie.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj, co robisz, jak popsujesz wszystkie majtki?
1: No to kupuję nowe, wyobraź sobie.
0: Ale dzwonisz po kasę na przykład może do Meloradia?
1: Nie, bo ja kupuję tanie majtki.
2: Halo, dzień dobry.
0: A Mateusz drogie. Cześć Mati, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. No nie wierzę, że do mnie dzwonicie.
0: A widzisz, marzenia się spełniają. Opowiadaj, dlaczego 3 pary nowych gaci byś sobie kupił?
2: No bo przyszło lato, zaczęła mieć jakieś nowe, czyste, luźne gacie na sobie, nie?
0: No pewnie, jaki kolor?
2: Biały, a oczywiście, czemu? Że biały.
1: Niebezpieczny.
2: No biały, żeby było widać, że czyste.
0: Mateusz, nie musisz nas już dłużej przekonywać.
2: Dzięki wielkie.
1: Ten dźwięk właśnie oznacza, że możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: I mamy dla ciebie nową ksywę. Jesteś gotowy?
2: No, słucham.
0: Masz poczucie humoru? Mighty's, co ty na to?
2: Pięknie, super, podoba mi się.
0: Buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: Ależ letni klimat. Talk to you, tak podkręcamy tempo. To jest idealny moment na zakochanie się.
1: Naprawdę?
0: Mhm, patrzę na ciebie. Być może się zakochasz.
1: Co? A!
0: Ale w ogóle z jaką odrazą na mnie spojrzałeś.
1: Z zaskoczeniem raczej. Dobrze? Dobrze?
0: Dobrze. A w tej godzinie zajrzymy na meloradio.pl.
1: O, tam jest beka. To jest moja ulubiona strona.
0: Dokładnie, tam jest beka i bardzo dużo informacji o influencerach. Mhm.
1: I o tym, jak się zakochują ci influencerzy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska

0: kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
8: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
7: W kinach. Po reklamie.
9: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
10: Autopromocja.

0: Meloradio.pl. Zaglądamy na meloradio.pl.
1: Źródło Beki, największej w całej Polsce.
0: I sprawdzamy, co ciekawego u Natsu i Wojciecha Kuciny.
1: No właśnie, ponieważ ledwo co się ze sobą związali, a tu... takie wieści...
0: Mam pewną teorię, bo Natsu dzisiaj wstawiła tego TikToka, a wczoraj Bagi z Magdą ogłosili związek. Może to takie wyścigi?
1: Właśnie, bo tak tylko niewtajemniczonym powiem, że oni zamieszkali ze sobą, w sensie Natsu i Wojciech Kucina. I teraz będzie właśnie chyba wyścig. Kto pierwszy zajdzie w ciążę?
0: Oj.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, Oluś.
1: Siema.
2: Cześć, ja zaśpiewam. Pam, pam, pam,
0: pam. Wow.
2: Dziękuję.
0: Trzy razy tak, przechodzisz dalej.
2: Oto nic nie robiłem, bardzo mi się to podoba.
1: Pojedziesz na Eurowizję w przyszłym roku. Wow. Postanowione.
0: Ja chcę tańczyć tam.
2: Mikołaj będzie chórkami.
0: Dobra, mamy.
2: No, mamy rozdzielone role, bardzo mi się to podoba. 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: O, też trójca. Kygo, Khalid, Griffin i będzie Save My Love. Jeden gra, drugi śpiewa, trzeci się uśmiecha. Idealnie.
0: To co, buziaczek?
2: A no to dawaj.

0: Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Pożar hali w Płocku dogaszony. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bardziej realny. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów w podstawówkach. Będą jednak wyjątki, zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka.
5: Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie możliwe.
4: Rząd chce, by zakaz wszedł w życie zaraz po wakacjach. Na koniec Japonia. 4 osoby ranne po ataku niedźwiedzia w Fukushimie. Władze miasta odwołały zajęcia w szkołach. Służby rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 18 na zegarach. Niby taki wtorek, a trochę jak czwartek, nie? Jutro taki mały piątek, więc cieszmy się z tego, no i idźmy w melo, no bo co innego nam zostało na koniec tego dnia. I bardzo dobrze, że już możemy sobie na to pozwolić. Anima i Joji Beautiful. Ten numer mam dla was na pewno za kilka chwil. Będzie Sophie Ellis-Bextor i Can't Fight This Feeling, a na sam początek gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Griffin, a razem z nim Kygo i Khalid, to Save My Love. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo. Oh.

0: wakacyjnie się zrobiło. To Sigma i Nobody to Love w Meloradio. A tak a propos wakacji, no to od 31 lipca do 2 sierpnia wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. A co to będzie? To będzie dokładnie to.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No będziemy oczywiście tam, gdzie dzieje się najlepiej, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem w tym roku. Czeka was tam 6 scen, na których będzie każdy możliwy rodzaj muzy elektronicznej. No na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. A jeśli chcecie się znaleźć tam, właśnie nad polskim morzem w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no to mam podwójną wlotkę. Na drugi dzień sierpnia, w niedzielę, jeśli chcecie zdobyć taką wlotkę, to dajcie znać, co zawsze musicie ze sobą zabrać na plażę i dlaczego. No może macie jakąś taką nietypową rzecz, tę najbardziej szaloną głosówkę nagrodzę. Wysyłajcie je na naszego WhatsAppa. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Co zawsze zabieracie ze sobą na plażę i dlaczego? Jakaś taka nietypowa rzecz? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. A to Ale Farbeni, Renę Miller.

0: zapytałem, co wy zawsze musicie mieć ze sobą na plaży, jakieś takie nietypowe rzeczy. No i Pablo to w ogóle rozbił bank.
1: Ja na plaży zawsze biorę matę chłodzącą, bo często podróżuję z moim jemniczkiem. No, wiadomo, on kocha słońce, kocha gorąco, ale chwila schłodzenia zawsze się przyda.
0: O, jak słodko. Pablo, to coś mi się wydaje, że tym razem też będziesz musiał taką matę wziąć, ale dla siebie. No bo na Sunrise Festival będzie naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, a ty tam się pojawisz. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a jeżeli wy jeszcze swojej nie macie, to spokojnie. Już jutro kolejna szansa.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
3: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj.

0: po więcej zleceń.
1: Citroën.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Po reklamie.

Ale klasyk, aż palce same stukają o kierownicę. Ja to wszystko widzę, co robicie w autach. Dawid Tawary w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19 na zegarach. Tym najlepiej się nawadniać. Słuchajcie, czerwiec się zaczął, wakacyjne wypady przed nami. Nami przed ekran laptopa wpadł ranking napojów, które dla naszego organizmu są najlepsze, żeby się nawodnić. I uwaga, top 3 to na trzecim mleko pełnotłuste, na drugim, jakkolwiek to rozumieć, różne doustne preparaty, a na pierwszym mleko odtłuszczone. No, co mnie zaskoczyło, to w topce w tym rankingu nie ma wody. Tej z kreską nad O również. Avenue i Meet Me in the Dark. Gramy ten numer już teraz, to nowość na playce Meloradia. Baby,

0: Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradiu. Numer, który wrócił do nas po 14 latach. No i bardzo, bardzo dobrze, a my możemy was zabrać do miejsca, do którego też będziecie chcieli wracać co roku. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Jeżeli chcecie się z nami wybrać do Belgii, do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie zdjęcia czy filmy z waszymi ekipami. No i niech się dzieje. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów, no i oczywiście zgłoszenia do naszej zabawy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Alesso i Sasha Destiny. Ten numer na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 19:00, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronce.

0: Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już 19, wtorek prawie z głowy, no ale w tej godzinie będziecie mogli sobie jeszcze poprawić humory na jego koniec, bo będę miał dla was merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka, ktoś z was taki zestaw zgarnie. A za co? O tym powiem wam za moment. A już teraz gram Iben i Hollow, to za kilka chwil będzie Alessandra i Queen of Kings. Zaczynamy od duetu Alesso i Sasha, to Destiny. Tupychu, siemano. Meloradio, idę w melo.

to Iben w Meloradio, a my za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, Pychu, czyli ja. Będziecie mogli dodzwonić się prosto na antenę, no i zgadnąć. Zapiszcie sobie numer 321-321-777, a ja już teraz dam wam podpowiedzi. Jest to zawód, zazwyczaj ktoś, kto pracuje w tym zawodzie, zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam dobre rzeczy na samiusieńki poranek. Meloradio. Za chwilę będzie można dzwonić, zapiszcie sobie numer 321-321-777. A to Martin Solveig i Dragonet. Hello w Melo.

0: Florida i T-Pain w Meloradio, ale to jest sztos, nieśmiertelny hicior. O czym myśli Pychu? No właśnie, i to jest dobre pytanie. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, daję wam podpowiedzi i już możecie wybierać numer telefonu, żeby dzwonić. Ja właśnie w tym momencie klikam, żeby odblokować linie telefoniczne. No i podaję wam numer 321-321-777. Do wygrania torba, kubek i pomadka z logiem Meloradia. No właśnie, o czym myślę? Moje podpowiedzi brzmią tak. Jest to zawód, zazwyczaj zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam bardzo dobre rzeczy na rano. Dzwońcie, możecie od razu strzelać, możecie zadać jedno pytanie, no i próbować trafić. Ja już widzę, że lampki się palą, więc klikam i odbieram. Siemano, jak masz na imię?
1: Magda.
0: No cześć Magda. Słuchaj, o czym myśli Pychu? Wiesz, czy będziesz strzelać?
1: No ja myślę, że mam już odpowiadać.
0: Możesz, ale możesz też zadać pytanie.
1: No nie, to był taki fart, że się dodzwoniliśmy, więc próbuję od razu. Myślę, że to jest piekarz.
0: No lepszej odpowiedzi udzielić nie można było, Magda. Czasem fart w życiu się przydaje. Madzia, słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomercy. Leci do ciebie. Słuchaj, ja się mega cieszę. Takich pozytywnych słuchaczy bardzo potrzebujemy. No i na pewno będziesz jutro rano z większym uśmiechem szła do piekarni. O czym myśli Pychu? Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. To już teraz nowość na naszej playliście. 19:20 na zegarach.

0: To nowość, za którą stoi James Hype, który już w tym roku zagra na Sunrise Festival. Chcemy was tam zabrać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo to nie tylko James Hype. Tam będą m.in. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, Rehab, będzie Oliver Heldens, Sony Fodera, Skytech. Kogo tylko chcecie tam zobaczycie na właśnie Sunrise Festival. Praktycznie co wieczór mamy dla was wlotki, a w piątek po 21 odpalamy specjalny program na antenie Meloradia Sunrise On Air, w którym bardzo dużo o Sunrise Festival mówimy. 27 minut po 19 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o najbardziej piekielnym autobusie, który wróci na polskie drogi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókni i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
7: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.
13: Inomax, Inowrocław zaprasza.
14: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
15: 3, 2, 1.
14: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Without You, mistrz Avicii i Sandro Cavazza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20 nam zostało. Linia 666 powraca. Jakiś czas temu była jazda, no bo mieszkańcy Gdyni się przyczepili, że w ogóle jeździ taka linia 666 i to w dodatku na hel, i to związane z szatanem i tak dalej. No i władze zmieniły numerek tej linii na 669, ale teraz czas na jej wielki powrót. I linia 666 wraca, i to w dodatku na naprawdę wydłużonej trasie, no bo będzie kursowała aż z Krakowa, przez Warszawę, Grudziądz czy Gdańsk, i to prosto oczywiście na hel. No i fani tej linii już mogą kupować bilety. Ale tak w sumie ja sobie myślę, że po co z tym walczyć? Przecież już od lat wiemy, że
1: hell win.
0: I to zawsze.

0: Jeśli teraz wracacie z pracy do domu i ten numer towarzyszy wam w podróży, to aż wam po prostu zazdroszczę. Another Love to model w remiksie od Tiesto. Taki klimacik wprowadzili jeszcze przed 20, a niesamowity klimat czeka was też w Belgii, w miejscowości Boom, to tam odbędzie się Tomorrowland, a wy możecie go spędzić razem z nami. Chcemy was tam wysłać, zapewniamy przejazd partybusem, no i wiele innych fajnych rzeczy. Meloradio.pl, tam znajdziecie zgłoszenia i szczegóły.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
8: Hej, kocurze! Pazurki przy sobie!
7: W kinach. Po reklamie.
0: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
9: Na zgrach punktualnie 20. Chcecie wakacje, to dostaniecie je w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetic. Do tańczenia też coś będzie. Lady Gaga wpadnie z hitem Just Dance. A zaczynamy od numeru Just The Way You Are, David Guetta i Milky. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. Son of Odera i Think About Us w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 20.15 na zgarach, a już jutro piątek, to znaczy w sumie taki trochę udawany, no bo w czwartek wolne, więc wielu z was na pewno zaczyna już długi weekend, a jak go zacząć, to z przytupem. Na przykład na Labirynt Festival. Ten startuje już jutro w Łodzi, 84 artystów na 12 scenach. No to brzmi świetnie, a wy możecie tam być. Właśnie, już jutro w Łodzi. Mamy podwójną wlotkę do rozdania, jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią na pytanie, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego jest to akurat ta osoba. Czekam na głosów. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

On the Move, to Lizot i Pliska w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:27 na zegarach, a już w piątek 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów, które przez cały tydzień możecie wspierać na naszej stronie meloradio.pl. Ale czekają też propozycje, które właśnie czekają na to, żeby wbić do 30. To między innymi ten numer. Sorry, Papi. Meloradio. Topic i Becky G.

Punks, Love Ya, Gabry Pontesz, on Paul i Nasi Natasza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, jesteście może na siłowni. No my gramy tak, że od razu jakoś tak sztanga łatwiej się podnosi, jak jest Melo na słuchawkach, co nie? Sam to sprawdzam, potwierdzam. No właśnie czytam, że właśnie w ten sposób można zapobiec starzeniu się. No podobno właśnie najlepsze na to, żeby utrzymać nasz organizm jak najdłużej w młodej formie, jest uprawianie treningu siłowego. Ale niestety sprawdziłem, to, że codziennie nosimy ciężar gadania naszego szefa na barkach, to się nie liczy. A powinno. Cascade i Meet Again. Nowość na antenie Meloradia. Gramy już teraz.

0: ale ogień. Fire Fire to Shimza w Melo Radio, jedno z naszych nowości, a już za kilka chwil zagram wam numer od dziewczyny, która pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Wy też możecie tam być, wyślijcie nam na meloradio.pl zdjęcie lub film waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście się bawić razem z nami w Belgii. Zapewniamy między innymi najlepszą na świecie imprezę w partybusie, już w ogóle przed Tomorrowlandem, no, którym właśnie na ten Tomorrowland dojedziecie na nasz koszt. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie, a ta pani, która na Tomorrowland zagra w tym roku, to właśnie ona.
1: A już o 21 zagramy
0: prosto z Irlandii, Jazzy Can't Deny It. Ten numer już w całości usłyszycie punktualnie o 21. Zagram go wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Access cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
5: 3, 2, 1.
4: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
1: No i minęła już 21, a ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Gdzie my się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No jestem ciekawy, czy wy już na przykład, nie wiem, czujecie długi weekend, który przed nami, już sobie odpoczywacie, czy może zupełnie nie i siedzicie w pracy, a może robicie coś zupełnie innego. W jakich okolicznościach słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać. Za najlepsze głosówki będę miał nasz Melo Merch. Torba, kubek i pomadka. A w międzyczasie gram. Kaigo, Kality, Griffin, Save My Love, ten numer się pojawi, będzie Burakietry i My Life is Going On, a zaczynamy od...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Jazzy i Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. No to co, umówieni? Czekam na głosówki. Tupychu, siemano.

Tak wam się spodobał ten numer, że ostatnio to był numer 1 30 Meloradia, waszej listy hitów. Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A wy cały czas możecie dawać znać, co tam u was. Gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Czy wy już głową przy długim weekendzie, czy zupełnie nie? No i czy tą wiadomość od Michała z Łodzi, który napisał, że on to się wycwanił i właśnie sobie leży na balkonie, bo od poniedziałku ma wolne, bo sobie wziął urlop. No ja to zawsze wiedziałem, że jak mieszka się w Łodzi, to się powodzi. Ale że aż tak?

jest hit na wyluzowanie sobie głowy po ciężkim dniu. Bob Sinclair i Ward, Hold On. Tak podkręcamy tempo. 21:30 już na zegarach. Słuchacie Meloradia, a już

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Repeated. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcają nam tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie spakować się do naszego partybusa, no i jechać z nami przeżyć Tomorrowland. Mamy dla was taką opcję, meloradio.pl. Tam wbijacie, wysyłacie nam zdjęcia albo filmy waszej ekipy, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się razem z nami zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Tam Tomorrowland się odbywa, no i tam też zagra gość, który już teraz pojawi się na naszej antenie. Dioro, jego już kultowe Five More Hours. Gramy już teraz, a wy zgłaszacie się, żeby przeżyć z nami Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nowość na playliście Meloradia. Fuka i Liwka to wszystko w ramach projektu Enklawa, to chce więcej w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej ciekawostek, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam piszemy m.in. o tym, że Dorota Wellman zmieniła fryzurę. Są też zdjęcia, możecie sobie obejrzeć. Będzie o czym gadać jutro przy kawce, jak wstaniecie do pracy i już do niej przyjdziecie i nie będzie wam się chciało zabierać do roboty.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Kart Extra. 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Kart Extra. 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

raportem. Ukryby nie znalazły CBS-ie. Wróżbym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.